su dame na wonsin su no aham akɔ bedia benana papa mansu esiana bredwane ya pimwa ne asawo papa mansu wo bemem kwajana na wudi adwene to akɔ bedia benana wonana ne buamposim wonana ne tafo wo kabrofo sakatwi wano atse bema mansu amofɛ omirike sɛrante mia no ene friend wo samampo buedo kwajwana na agbona ba wa krabo ne yakɔ akɔ te brofo nana ne wona kasa mama santon Asampa FM, ifra mopa nonsia, Papa Mansu, wo bemem, ayebuafo, obi kweku endi, bemene, gana